0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.

0: superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland. Po reklamie.
4: Legendarne tematy filmowe w jednym miejscu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: powoli zaczyna świtać, a my wyłaniamy się no, trochę jak z lasu Nottingham. Robin Hood, grupa Klanat nam towarzyszy. W śniadaniu mistrzów wtorkowym mamy 29 września i na 6.30 szykujemy dla was pierwsze fakty. Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Będzie sporo o porażce Polaków ze Szwecją, ale nie tylko. Zresztą sami się państwo przekonacie.
1: Cztery alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano około północy. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył.

0: i Hercegowiną. W wyjściowym składzie nie było Roberta Lewandowskiego, natomiast po raz pierwszy znaleźli się w nim Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Szwecja, która w pierwszej kolejce pokonała Rumunię 2-1, prowadzi w tabeli, druga jest Bośnia i Hercegowina z 4 punktami. Biało-czerwoni mają 1, Rumunia 0. Władze Warszawy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
1: Mogę po pierwsze potwierdzić, że cały program, który był w tym pierwotnym zamierzeniu, będzie realizowany.
2: Ten plan, ten harmonogram zapewnia też klubowi stworzenie takiego stadionu właśnie z zadaszeniem?
1: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
0: Tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Jakubem Rybskim wiceprezydent miasta Tomasz Męcina.
3: Z faktami wracamy do Was o 7:00, teraz zerkamy po raz pierwszy dziś do pogody. Chłodny dzień dobry, ale z dobrym przesłaniem na cały dzień. Będzie pogodnie, słonecznie, ładnie i ciepło. Na razie tylko 7-8 stopni w Krakowie, 8 w Rzeszowie, 9 w Katowicach, 12 w rejonie Koszalina. To obecnie najcieplejszy rejon naszego kraju. Na południu prawie bezchmurne niebo, troszeczkę chmur mamy nad morzem. Szykuje nam się temperatura na poziomie 24-25 stopni dziś. Czas na śniadanie.

272 dzień roku, już 29 września, wtorek, a w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Kuriera i Przewoźnika. To życzę samych paczek dostarczonych i kurierom, i nam tego życzę. No i jak najmniej dla nas SMS-ów od kuriera, kwadrans po wyjściu z domu. Jest pan jeszcze? Tymczasem ja już jestem, ruszamy w drogę. Śniadanie mistrzów wtorkowe przygotowuję. Będę z wami do 9.30 z dużą przyjemnością. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. A z nami najpiękniejsza muzyka filmowa. Mamma Mia, co to może być za dzień? 6.33, cześć.

0: Mamma Mia, już 6:36, to ważna wiadomość dla tych, którzy na 7 mają do pracy, a są tacy wśród nas. To dla wszystkich, którzy już światu powiedzieli: dzień dobry, mam 3 ważne wiadomości.
1: 3 przed 7. 3 tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Po pierwsze, dzisiaj, no chyba jeden z moich ulubionych dni, nietypowych świąt, dzień kawy mamy. Są super fani kawy, ponoć Beethoven był jednym z nich, odliczał dokładnie 60 ziaren na jedną filiżankę. No i to się nazywa mistrzowska precyzja, prawda? Jak się okazuje, nie tylko w przypadku kawy. Smacznej kawusi zatem życzę, a my szykujemy dla was kawową niespodziankę z okazji Dnia Kawy właśnie. Wystarczy śledzić dzisiaj uważnie nasze media społecznościowe. Spodziewajcie się takiej małej, przyjemnej, zmysłowej niespodzianki dziś po południu. Po drugie, ważne święto inne dzisiaj, dzień głośnego czytania, coś dla fanów audiobooków. My ten dzień świętujemy, zapraszając was do kolejnego spotkania ze światem lalki, który codziennie przybliża nam Andrzej Seweryn, czytający fragmenty lalki Bolesława Prusa w RMF Classic o 13:30 i 20:30. No a jeśli przegapiliście któryś z odcinków, to można nadrobić zaległości. Lalkę w interpretacji pana Seweryna znajdziecie na rmfclassic.pl. No i jeszcze trzecia rzecz, ponoć od dziś ma być dostępna najnowsza szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Resort zdrowia zaznacza, że szczepionkę to można łączyć podczas jednej wizyty z innymi szczepieniami. Pewnie o tym będziemy także informowali państwa w faktach, które w poranku RMF Classic co pół godziny.
1: 3 przed 7 w RMF Classic.
0: To taka pieśń z miłości do kawy teraz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wcale nie tak odległy. Świat z Lalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z Lalki. Już dziś po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama. A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl. To się opłaca.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Tu największe historie kina opowiadamy dźwiękiem. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ja po prostu bardzo lubię Crowded House, Don't Dream It's Over, dla tych, którzy właśnie teraz się budzą, dla was także wtorkowe śniadanie mistrzów przygotowuję dzisiaj. Przypominam, mówiłem, że święto kawy jest i dzień głośnego czytania. Jak te dwie rzeczy połączyć? Można zrobić sobie kawę i przeczytać jakąś książkę, gdzie pojawia się kawa. Popularna nie tak dawno w Polsce była na przykład powieść Kawaguchi Toshikawy pod tytułem Zanim wystygnie kawa. No to zanim wystygnie kawa, mamy dla was opowieść o tych, którzy też już podobnie jak my wstali.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Mijając po drodze do pracy pas nieskoszonej trawy, przy torach, przy parkingu, między jezdniami, zwróćcie uwagę na jaskrawo niebieskiego motyla. Następna okazja, żeby go zobaczyć, będzie dopiero w maju. O tej porze roku łatwo go przeoczyć. Wrześniowy poranek jest dla motyla za zimny, żeby latać. Siedzi więc z rozłożonymi skrzydłami i łapie pierwsze promienie słońca, niczym mały panel słoneczny, który musi się naładować, zanim ruszy w teren. Jeśli ten motyl jest intensywnie niebieski, z fioletowym połyskiem i cienką, białą obwódką, to będzie pewnie samiec modraszka Ikara. Mikroskopijne łuski na powierzchni jego skrzydeł tak odbijają światło, że widzimy kolor, ale wcale nie ma tam niebieskiego barwnika. To zjawisko optyczne, barwa strukturalna. Wielu mogłoby nawet pomyśleć, że oszustwo, ale to czysta fizyka. A wszystko po to, żeby przypodobać się samicy, która jest zdecydowanie skromniej ubarwiona. Dominują u niej brązy z rządkiem pomarańczowych plamek przy brzegu skrzydeł. Modraszek Ikar nie potrzebuje wiele. Jego gąsienice jedzą różne gatunki kończyny, lucerny i wielu innych roślin motylkowatych z miejskiej zieleni. Ale najbardziej fascynujące jest to, że mają sprytny układ z mrówkami. Wydzielają dla nich słodką kroplę, a mrówki w zamian trzymają przy gąsienicach wartę, zamiast je atakować. Tak wygląda zrobienie sobie z wroga przyjaciela. Motyle, które widzicie teraz, to ostatnie pokolenie tego roku, często już wyblakłe, z postrzępionymi brzegami skrzydeł. Dorosłe nie przeżyją zimy, to ich finałowy akord. Gatunek jednak przetrwa mrozy, dzięki małym gąsienicom ukrytym wśród zasychających roślin. Gdy miejską zieleń i nasze ogrody przycinamy równo przy samej ziemi, tworzymy zielone pustynie. Może i wyglądają schludnie, ale motyle nie mają tam czego szukać.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Choć bardzo bym chciał, to wpływu na pogodę niestety jeszcze nie mam takich mocy, umiejętności, ale muzycznie mogę przynajmniej nastrajać. Cztery pory roku, lato. Poranek chłodny, ale pogodny. Więcej o pogodzie jeszcze dzisiaj kilkukrotnie. Po faktach choćby. Te fakty najbliższe o 7:00. Co w nich się wydarzy, dowie Grzegorz Jasiński.
1: Będziemy mówić m.in. o nowych zasadach postępowania w razie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, o kolejnej porażce polskich piłkarzy ze Szwecją, o kampanii w Krakowie po pierwszej turze wyborów prezydenckich i o tym, że w Warszawie referendum w sprawie odwołania prezydenta nie będzie.
0: A fakty będą o 7:00.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.
0: 29 września, wtorek, za chwilę będzie 7:00. Już są kolejne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: W ciągu najbliższych dni Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania przez polskie samoloty i śmigłowce do obiektów wlatujących w naszą przestrzeń powietrzną z kierunku Rosji.
13: Zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem, czyli identyfikację wizualną, na tak zwaną identyfikację pozytywną.
1: Ogłosił to wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Po zmianach pilotowi albo dowódcy operacyjnemu do podjęcia decyzji o strzale wystarczy odczyt radaru.
13: Nie możemy być bezczynni, jeżeli chodzi o kwestie zagrożenia, a zagrożeń, wszystko na to wskazuje, będzie tylko więcej.
1: Co najmniej 4 alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali wczoraj w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
7: Poranne fakty RMF Classic.
1: Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy. Nie będzie więc referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj minął termin na złożenie podpisów u komisarza wyborczego. Dlaczego zbiórka się nie udała?
14: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
15: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszyscy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
14: Mówił inicjator zbiórki referendalnej. Zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót do wczoraj oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
1: Informował dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. W Krakowie referendum się odbyło, prezydenta odwołano i oto jesteśmy już po pierwszej turze wyborów nowego. W drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Walka o głosy trwa, zostało 11 dni. Kandydaci stawiają na rozmowy.
16: Rozmowy z mieszkańcami, które miały przekonać do oddania głosu 11 października.
17: Nie wiemy oczywiście, która z tych osób, które z którymi przed chwilą rozmawiałem, jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, dlatego ja rozmawiam z wszystkimi. Pewnie część wyborców Platformy, że na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
16: Mówił Łukasz Gibała. Otwartość do rozmowy z elektoratem przeciwników wyborczych z pierwszej tury zadeklarowała także Monika Piątkowska.
18: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobrego miasta i oczekuję tego samego od kontrkandydatów.
16: Na przekonanie wyborców do swoich racji kandydaci mają czas do 9 października. 11, druga decydująca tura wyborów.
1: Przypomina nasz reporter Paweł Konieczny. Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale baraży o Mundial. Na tym samym stadionie w Solnej biało-czerwoni przegrali wieczorem w meczu Ligi Narodów 1-3. Pierwsza połowa dawała nadzieję na niezły wynik, w drugiej jednak drużyna zawiodła. Trener kadry Jan Urban przyznał, że wygrał zespół lepszy. Zapewnia, że robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
19: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
1: Kadrowicze w nocy wrócili do kraju. W piątek kolejny mecz Ligi Narodów na Stadionie Narodowym zagramy z Rumunią.
0: A kolejna potyczka z faktami. Już za niecałe pół godziny o 7.30 wraca do nas Grzegorz Jasiński. Bardzo ładny dzień przed nami jesienny się zapowiada. Zapowiada się po południu nawet temperatura od 20 do 24, 25 stopni. No trzeba się tylko z tego cieszyć. Do tego w centrum i na południu kraju mnóstwo słońca. Teraz 7-8 stopni w Krakowie, 9 w Katowicach, 10 w Poznaniu, 12 w Koszalinie. Na południu Polski i w centrum niebo błękitne, piękne. Trochę chmur na zachodzie i na północy. 7:03 na śniadanie mistrzów. Serdecznie Państwa zapraszam do stołu. Proszę, proszę siadać, drzwi zamykać, rozgościć się. Nie, nie, niech drzwi zostaną otwarte, bo może ktoś jeszcze do nas dołączy. Do 9:30 zapraszam w RMF Classic na wspólne spotkanie i śniadanie. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
7: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: A co nas dzisiaj czeka? Pójdziemy na lekcję do poznańskiego zoo, zajrzymy do studenckiej kawalerki w Warszawie i do książki Mężczyźni Osieckiej. Świętować będziemy także dzień kawy. Jaką kawą zaczynacie dzień? Jeśli zaczynacie, lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Można mi się pochwalić. A urodziny dzisiaj mają, nie zapomniałem, osoby, które mogą zmieniać świat. Między innymi były prezydent i noblista Lech Wałęsa, a także jedna z najlepszych polskich kolarek Katarzyna Niewiadoma. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
7: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
0: A imieniny dziś obchodzą Michał i Michalina. I dla wszystkich, którzy mają dzisiaj jakikolwiek powód do świętowania, taka podróż muzyczna. Bardzo lubię. Englishman in New York i pan Sting. Na dzień dobry od nas. No i kawy w tym utworze także trochę jest.

0: Okolica Grzegorza Markowskiego, 07 zgłasza się do nas z opowieścią kolejną o 7.10 Maciej Korkuć. Dziś papieski uniwersalizm.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że we wrześniu 1190 roku godność kardynalską otrzymał Lotario Hrabia de Segni. To jeden z najwybitniejszych hierarchów kościoła w swoich czasach. Nieprzypadkowo to on 8 lat później zasiadł na tronie papieskim jako Innocenty III. Doskonale wykształcony na uniwersytetach w Bolonii i Paryżu, stał się najwybitniejszym głosicielem uniwersalizmu papieskiego. Miał wizję zjednoczonej wokół autorytetu papieża całej chrześcijańskiej Europy. Chciał, aby w ręku papieża była władza duchowa, której prymat zostanie powszechnie uznany przez świeckich władców całego kontynentu. Opisywał to tak. Bóg, stwórca świata, umieścił na niebie dwie gwiazdy dla oświetlenia go. Słońce za dnia i księżyc w nocy. Podobnie na firmamencie Kościoła Powszechnego umieścił dwa najwyższe autorytety. Papiestwo, które włada nad duszami, i monarchię, która włada nad ciałami, ale pierwsza jest wyższa niż druga. Jak księżyc otrzymuje swe światło od słońca, podobnie władza cesarska otrzymuje cały swój splendor i prestiż od władzy papieskiej. To nie były tylko słowa. Papież aktywnie potrafił włączyć się w uporządkowanie spraw Italii, między innymi skutecznie przepędzając stamtąd niemieckich cesarskich urzędników i książąt znienawidzonych przez ludność. Prostym nakazem wymusił też rozejm w wojnie między królem Francji a władcą Anglii. Jego prestiż uznawali także inni monarchowie. Szczytem potęgi papieża Innocentego III było zwołanie IV Soboru Laterańskiego w 1215 roku, który zgromadził reprezentantów rzeczywiście całej chrześcijańskiej Europy. Niestety, rychła śmierć przerwała jego pracę nad budową nowego chrześcijańskiego porządku na kontynencie. No na to już nic poradzić nie mógł.

0: Chris Bowers, Vitamin String Quartet i dźwięki z Bridgertonu w temat Wildest Dreams. 19 minut po godzinie 7. Sny zamieniamy na realność wtorku, a ten wtorek w Krakowie to wtorek z samochodem, który ponoć jeździ już po mieście i sprawdza, czy zapłaciliśmy za parkowanie. Gdzie go można spotkać w tym tygodniu i o co tak naprawdę chodzi, to sprawdziłem.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Naszpikowany kamerami samochód pilotażowo sprawdza, czy płacimy w mieście w strefie za parkowanie. To jest kolejny etap testów elektronicznej kontroli w obszarze płatnego parkowania. Szczegóły na ten temat zbiera Przemek Błaszczyk.
2: Tym razem auto będzie testowane w dwóch sektorach strefy płatnego parkowania. B5 w rejonie ulicy Monte Cassino oraz A13 w rejonie ulicy Dietla. Na razie oczywiście to tylko testy, bo zarząd dróg chce sprawdzić, na jakich ulicach skaner działa, a w których miejscach ma jeszcze problemy ze sczytywaniem tablic rejestracyjnych i do kontroli niezbędny jest nadal człowiek. Po testach urzędnicy chcą jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na to mobilne urządzenie. Elektroniczna kontrola parkowania miałaby ruszyć w Krakowie od 2027 roku.
0: A informacje na ten temat zbierał dla nas porannie w Krakowie Przemek Błaszczyk.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Marita Waleczna, 7.27, walczymy z wtorkowym porankiem, na pewno walczą kierowcy, którzy jadą przez Śląsk, tam sporo utrudnień mamy, o szczegółach za chwilę Grzegorz Jasiński nam opowie.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
3: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
9: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
8: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Po reklamie.

0: Orsini, fragment z Wilhelma Tella, to za nami w śniadaniu mistrzów. Muzyka nam towarzyszyła, teraz towarzyszyć nam będzie opowieść pana profesora, który przygląda się w cyklu Technika dla laika historii motoryzacji, jej pionierom.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Spotykając się z Państwem w ramach moich malutkich referacików na temat pionierów motoryzacji, dziś chciałem wymienić nazwę, która każdemu miłośnikowi motoryzacji jest znana. Mianowicie nazwa jest diesel. Wszyscy wiemy, co to jest diesel, ale kto to był diesel, no to może warto dowiedzieć się. Rudolf Christian Karl Diesel był człowiekiem, który 28 lutego 1892 roku uzyskał patent na silnik wysokoprężny, czyli to, co obecnie nazywamy silnikami diesla. Karl Diesel był Niemcem, tam przede wszystkim się urodził i żył, ale wędrując troszkę po Europie, zawędrował do Paryża i tam pracował w wytwórni sztucznego lodu. Ten sztuczny lód uzyskiwano właśnie za pomocą bardzo wysokich ciśnień, no i wobec tego właśnie pomysł na to, że ogromne ciśnienie w cylindrze silnika spalinowego może spowodować samozapłon, a potem może napędzać ten silnik. Było to jego odkrycie. Początkowo silniki diesla były wyłącznie duże. Były produkowane wyłącznie do statków, do okrętów. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o tym, że mogłyby być do samochodu. Natomiast w 1892 roku wymyślił i rozpracował mały silnik do samochodu, w szczególności przede wszystkim samochodów ciężarowych. No i właściwie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Karl Diesel również pracował na użytek militaryzmu niemieckiego. Przed I wojną światową Niemcy zbroili się. Wobec tego Brytyjczycy w szczególności bardzo źle patrzyli na funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego niemieckiego, który miał mieć zastosowania wojskowe. No i wobec tego Diesel był jak gdyby na czarnej liście. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wywiad brytyjski pomógł mu w tym, czy nie, ale w nocy z 29 na 30 września 1913 roku, a więc przed rozpoczęciem wojny, I wojny światowej, Diesel wypadł ze statku, którym płynął właśnie z Anglii do Niemiec. Czy rzeczywiście sam wypadł z tego statku, czy temu pomogli w tym, nie wiadomo. Zwłoki zostały odnalezione przez rybaków, ale pozostawione w morzu. Wobec tego Diesel nawet nie ma swojego grobu.

0: Hollywood and the Stars na 2 minuty przed 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego w śniadaniu mistrzów RMF Classic. A w tych faktach, Grzegorzu?
1: Będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska 2050 poprze w wyborach w Krakowie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL. Będzie propozycja zaostrzonych standardów cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne, i refleksje na koniec studenckich wakacji.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Majdan, dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Po reklamie.
0: 9:00, czas na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Nikt nie prosił Polski 2050 o wsparcie Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Paweł Ślis, poseł Polski 2050. Tomasz Talikowski pytał, czy ta partia jest gotowa do wsparcia Piątkowskiej.
10: Entuzjazmu dla tej kandydatury u posła nie dostrzegłem, ale oficjalnie Ślis nie mówi nie. Tyle, że nikt o wsparcie nie prosi.
11: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce.
10: A jeśli premier zwróci się o pomoc, to jaka będzie odpowiedź Polski 2050?
11: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać.
10: Poseł Ślis może i czeka, ale na pytanie, na kogo on sam zagłosuje, nie chciał jasno odpowiedzieć.
11: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
12: ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
11: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
12: Czyli może Łukasz Gibała.
11: Może Łukasz Gibała.
10: Poseł Ślis podkreślił też, że Gibała ma większe szanse na zwycięstwo.
1: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe, zaostrzone standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. To reakcja na kolejne wycieki danych pacjentów, m.in. z Centrum NLMED i z oprogramowania Medyk.
13: Naszym celem jest takie wzmocnienie standardów. Bardzo chcielibyśmy, żeby wszystkie firmy, które działają w obszarze zdrowia, podchodziły do tego cyberbezpieczeństwa w jeszcze taki może bardziej ustandaryzowany sposób. Są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane.
14: A co teraz mają zrobić pacjenci zaniepokojeni po tych ostatnich atakach? Czekać? Zastrzec PESEL?
13: Ja po prostu w pierwszej kolejności absolutnie zastrzegłam PESEL. To jest bardzo prosta procedura. Dzisiaj dzięki cyfrowym narzędziom, takim jak mObywatel, naprawdę to jest chwila i można to zrobić.
1: Z Katarzyną Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Poznaj fakty.
1: Raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu, jak ustalił dziennikarz RMF FM, za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
15: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron, materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
1: Zapowiada nasz reporter Tomasz Skory. W tym tygodniu na kampusy uczelni wracają studenci, dlatego pytamy, czy są gotowi?
16: Ja w akademiku mieszkam, to już jest wielkie przeprowadzanie się. Wszędzie dużo studentów i pracę w ROM. Dużo jest wymiany meblami.
17: Rozmawiałem niedawno z osobami, które we wrześniu zaczynały szkołę wtedy, co prawda. No to co, podręczniki, zeszyty?
16: Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
17: Jesteś gotowa na nowy rok?
18: Jeszcze ten jeden zeszyt muszę kupić.
17: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
18: Moim zdaniem można.
19: Zależy za czym.
16: Za sesją już nie tęsknimy.
18: Nie, ale za ludźmi na pewno.
1: Ze studentkami z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
0: A ja zapraszam na kolejne fakty, te w RMF Classic o 10. Chmur mamy trochę nad morzem, na Mazurach, słońce i chmury na zachodzie naszego kraju, a od Mazowsza na południe kraju, gdy spojrzymy na mapę, piękne połacie błękitu, błękitnego nieba. Od 11 do 14 stopni, teraz 14 głównie na północy nad morzem, a 11 głównie na południu. Dzisiaj maksymalnie zapowiadają się nam 24 stopnie, najcieplej ponownie ma być na krańcach zachodnich. 4 po 9. Dziś dzień kawy, a za miesiąc niecały już dzień muzyki filmowej. Mnóstwo niespodzianek dla Was szykujemy, to zdradzić mogę już teraz. Niektóre karty już odsłoniliśmy, zresztą zerknijcie na stronę rmfclassic.pl, tam już teraz więcej szczegółów. Będzie z nami Kaja w poranku. Zerknę też do jej rozmowy z Mietkiem Szcześniakiem. No a towarzyszy nam cały czas i na podorędziu jest najpiękniejsza muzyka filmowa.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Ale na początek klasyka. Peer Gynt we fragmencie.

0: Edward Grieg i Pergent we fragmencie 9 minut po 9. Rozkręca się nam, mam nadzieję, dobrze wtorkowe spotkanie, koniec września, a nowe jest cały czas dziełem Kai, która zaprasza w swoim podcaście bardzo nietuzinkowych gości, znane osobistości, ludzi kultury, artystów. Ostatnio odwiedził ją Mietek Szcześniak.
1: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki. Wiesz, i po prostu, że ja przygotowuję drogę. Taki jak chrzciciel jestem, no dajmy na to, nie? Jeżeli chodzi o te sprawy jakieś tam biblijne, duchowe czy jakieś. Że po prostu, że proszę bardzo, przygotowuję wam drogę, róbcie dalej, jeżeli chcecie to pociągnąć w jakąkolwiek ze stron. Ale ci, którzy się na to załapują, po prostu dają mi tę największą nagrodę, którą artysta może dostać, czyli swoją uważność. Czuję, że zamieszkają w ich wyobraźni, że oni coś na ten temat przeżyli, przemyśleli i że ten wniosek będzie im towarzyszył w życiu. Czyli budujesz publiczność.
0: Cała rozmowa Kai z Mietkiem Szcześniakiem na YouTubie, na RMF Classic. Kolejny odcinek w sobotę o 10 na YouTube, a u nas o 11 na antenie zapraszamy. Ja do Kai jeszcze wrócę, bo mam dla was zaproszenie do ważnej muzycznej zabawy związanej nieodłącznie z Dniem Muzyki Filmowej, który 27 października.
2: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.

0: Ian Tiersen i dźwięki Zamelli brzmią pięknie wtorkowo. Mam nadzieję, że to muzyka, która dobrze nastraja was na cały dzień. Właśnie przecież po to ją także gram. A ja mam dobre, bardzo dobre nawet wieści.
1: Dzień muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zrobiłyście, zapiszcie w kalendarzach już za niecały miesiąc. 27 października świętujemy Dzień Muzyki Filmowej i z tej okazji ruszyła właśnie druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. W tym roku mamy dla was aż 3 nagrody i to niebagatelne. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury w tym roku jest jedyna, niepowtarzalna. Miała powrócić i powraca. Kaja. Rok temu nasz konkurs zwyciężył Max, który wykonał cover I'm Just Ken. No to kultowa piosenka z filmu Barbie. Swoją nagrodę wykorzystam na podróż marzeń niebagatelną do Hollywood.
2: Najpierw wylądowaliśmy w Kalifornii, w LA i stamtąd się rozdzieliliśmy. Część ekipy poleciała na Florydę i później wróciła do LA przez Nowy Jork, a część ekipy poleciała na... Ja byłem też w tej części, że polecieliśmy na Hawaje. Spotkaliśmy się z powrotem w LA, tam wynajęliśmy auta, pojechaliśmy do San Francisco i też taką bardzo uroczą trasą, chyba Highway Number One. Wydaje mi się, że w fragmencie tej trasy nawet zespół America nagrał piosenkę Ventura Highway. W każdym razie sama podróż w ogóle z LA do San Francisco była bardzo spektakularna. Myślę, że te widoki można określić mianem spektakularnych. No a San Francisco też bardzo piękne i w takich punktach informacji turystycznej nawet była, tak nawiązując do filmów, była książka, w której właśnie mogliśmy śledzić wszystkie lokacje, które filmów, które kręcono w San Francisco.
3: Świetne.
2: Tak, tak. Niestety akurat nie wziąłem na pamiątkę, ale może to jest właśnie powód, żeby tam kiedyś wrócić.
0: Z Maxem Piotrek Sadowski rozmawiał, a wy również możecie być jak Max, wygrać voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi, ale szczegóły i didaskalia znajdziecie już dotyczące naszego konkursu Twój Filmowy Cover i oznaczeń na rmfclassic.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Na zgłoszenia, to ważne, czekamy do 18 października. No i czekamy na wasz głos, wasze instrumenty.
1: Twoja wersja, twój głos, twój filmowy cover w RMF Classic.
0: To skoro pojawił się I'm Just Ken w opowieści, to niech pojawi się również w dźwiękach. Na scenę wchodzi Ryan Gosling.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Pięknie grają, prawda? Tak jeszcze tylko u nas na RMF Classic. Symfonia G-moll od pana Mozarta we fragmencie nam towarzyszy, a w warszawskim studiu już Ula Urzędowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: O efekt lalki chciałem zapytać. Czy ty czekasz ciągle na kolejne lalkowe odsłony? Jutro premiera filmu. Ponoć zasoby Polony mówią, że 4 miliony pozycji liczą te zasoby, że lalka wskoczyła na drugie miejsce najchętniej czytanych dzieł w tych tak zwanych zasobach otwartych. No jakieś szaleństwo prawdziwe.
1: Ja przyznaję, że czuję się nasycona lalką. Obejrzałam cały serial. O lalce też dużo opowiadam. To, czego jestem niezmiennie ciekawa, to odpowiedzi słuchaczy RMF Classic, bo w konkursie Świat z lalki fantazjujemy sobie na podstawie tego, co stworzył pan Bolesław Prus. No i to się naprawdę, mówię tutaj o wpisach, słuchacze RMF Classic doskonale czyta.
0: Pierwsze fantazje już za chwilę, wcześniej fakty kulturalne o 9.50, no i Ula Urzędowska z wami.
1: I Elvis Presley. Dzień dobry, zapraszam.
2: Śniadanie mistrzów. Super przygoda.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Piękne okoliczności Mazur i sztuka, czyli Mazury Art Festival. Wydarzenie już trwa i rozgrywa się między Starymi Sadami a Mikołajkami. Tu spotykają się artyści i miłośnicy sztuki. Mazury Art Festival to wystawy, rozmowy z mistrzami, wspólne tworzenie i muzyka. To wszystko w przepięknym krajobrazie, który inspiruje. Sercem festiwalu jest 12 plener malarsko-rzeźbiarski Stare Sady pod Jabłoniami. Przez 15 jesiennych dni tworzyć tu będzie 23 artystów. A co w programie? Między innymi malowanie przy herbatce z różą, warsztaty malarskie prowadzone przez Paulinę Leszczyńską. W programie także wystawa prac artystki, warsztaty prowadzone przez artystkę Annę Czpil-Zagórską. Oprócz warsztatów także rozmowy, na przykład fantazy w malarstwie, Dariusz Kaleta, baśniowy świat rycerzy, nimf, smoków, księżniczek, potworów i wojowników zostanie tutaj malowniczo opisany. Jesień, Mazury, spotkanie Mazury Art Festival do 17 października. Poznajcie Kmicica w odsłonie musicalowej. Kmicic, premierowy autorski musical inspirowany arcydziełem Henryka Sienkiewicza. Pełna emocji opowieść o Andrzeju Kmicicu, człowieku rozdartym między miłością, honorem i własnymi błędami. Człowieku, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie i odzyskać utracone zaufanie. Kmicic będzie miał swoją premierę 28 listopada. Autorską muzykę skomponował kompozytor i producent muzyczny Mikołaj Blajda. Scenariusz przygotował Rafał Dziwisz. Reżyseria Bartosz Buława.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: To Don Davis prowadził nas ścieżką dźwiękową, a prowadziła ona prosto do Parku Jurajskiego. Park Jurajski Trójka, muzyka z filmu za 3 minuty 10 i to jest RMF Classic. O 10 najważniejsze fakty. Fakty przygotowuje Grzegorz Jasiński. Będą wieści z kraju i ze świata, ale na finał wybierzemy się nad morze.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.
0: To jest RMF Classic. Minęła 10. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
15: Za kilka minut rusza posiedzenie Rady Ministrów. Pierwszym jego punktem jest przyszłoroczny budżet. Drugim projekt nowej ustawy o podatku dochodowym, który zawiera zmiany stawek PIT i wprowadza nowy próg. Ustawa ma zmienić dzisiejsze dwie stawki podatku PIT, 12 i 32%, na 3 stawki. Za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie mielibyśmy płacić 12% podatku. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy rocznie zapłacimy 24%. A za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy będziemy musieli oddawać fiskusowi 32%. Generalnie ta zmiana jest prezentem dla lepiej zarabiających. Oni zaoszczędzą nawet 3600 zł rocznie. Dla słabiej zarabiających zysk będzie żaden. Minimalnie stracą ci najbogatsi. Wejście w życie tych przepisów zależy oczywiście od akceptacji Sejmu i podpisu prezydenta.
13: Najważniejsze są fakty.
15: Jest reakcja na informację RMF FM o braku jasnych reguł dotyczących przebywania rodziców z wcześniakami na oddziałach neonatologii. W faktach mówiliśmy o sygnale w sprawie jednego z warszawskich szpitali. Tam mama zgłosiła, że jej prawo do obecności obok wcześniaków jest ograniczane.
16: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
15: Nasz reporter interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii.
17: Jest jednoznaczna informacja dla rodziców wcześniaków. Mogą być obok dzieci w szpitalach, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy na przykład na oddziale trwa reanimacja. To potwierdza mi konsultant krajowy, profesor Tomasz Czapa i deklaruje, że przypomni tę regułę w szpitalach w całej Polsce.
18: Rodzice jak najbardziej na oddziałach neonatologicznych mają absolutnie prawo domagać tego, żeby tam przebywać. Na spotkaniach dla personelu jest to na liście zagadnień do załatwienia i na pewno się tym zajmiemy.
17: Te same zasady już dotyczą przebywania rodziców z dziećmi na szpitalnych hojomach. W tej sprawie wydane zostały rekomendacje i taki dokument może trafić też na oddziały neonatologii.
15: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Mazurskiej w Elblągu w jednym z pokoi doszło do wybuchu.
1: Według moich nieoficjalnych informacji w szafce należącej do 15-latka doszło do wybuchu nieznanej substancji. Uszkodzona została jedna ze ścian. W pomieszczeniu na szczęście nie było nikogo. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Wezwana została też specjalistyczna grupa minersko-pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, aby zbadać, co dokładnie eksplodowało w szafce nastolatka i czy dalej istnieje zagrożenie wybuchem.
15: Relacjonował nasz reporter Piotr Bułakowski. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany zderzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Ostatnie dni września nad morzem zapowiadają się ciepło i słonecznie. Turyści chętnie z takiej pogody korzystają. Jak mówią, można się jeszcze poopalać i zaczerpnąć czystego powietrza.
7: Piękna pogoda, cieplutko, fajnie. Kto by pomyślał?
14: Podoba się pani nad morzem?
19: Bardzo. Teraz to mieszkamy na Dolnym Śląsku.
7: Wczoraj po południu leżaczki wzięłyśmy sobie na plaży, tak z 2 godzinki poczylowałyśmy. Tak? Jesteśmy właśnie po śniadanku, brzuszki pełne, idziemy na molo teraz sobie poodpoczywać troszkę. A później plaża na pewno będzie, jakiś obiadek i dzień zleci.
15: Usłyszała od chillujących w Międzyzdrojach nasza reporterka Anna Pałamar.
0: A teraz sprawdzimy, jaki dzień zleci przy następującej pogodzie. To wtorek i dosyć pogodny, nawet bardzo. Zachmurzenie małe, jedynie na wschodzie i północy kraju umiarkowane i miejscami większe. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum i 24 maksymalnie na zachodzie. 9:54. Zapraszam, ruszamy ścieżką dźwiękową RMF Classic w kierunku Warszawy końca XIX wieku. Świat z lalki już niebawem otworzy komnaty i salony. A teraz Barcarola Jakuba Offenbacha, Sinfonietta Bydgoska i Maciej Niesiołowski.

Quincy Jones i muzyka z filmu Włoska Robota, 11 minut po 10. Dzień dobry, tu wtorek, a we wtorek, tak jak i w każdy inny dzień tygodnia, RMF Classic się poleca. Ale dziś mamy kilka ciekawych świąt w kalendarzu. Dzień kawy, ogólnopolski dzień głośnego czytania, światowy dzień serca, więc wszystko idealnie pasuje. Co powiecie na Towarzystwo Cudownych Bohaterek i Bohaterów Filmowych i Serialowych do kawki, a także kawkę z Baronem Krzeszowskim, co niedługo się okaże w konkursowej sprawie. I do ucha, i do serducha popłynie najpiękniejsza muzyka filmowa, to jak zawsze. Dzień głośnego czytania też będzie. To będzie głośne czytanie lalki Bolesława Prusa o 13.30 przez Andrzeja Seweryna. Zapraszam do RMF Classic. Zaczynamy od Zbigniewa Wodeckiego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał pan, czego sobie życzę.
4: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Za 29 minut 11. Świat jak z lalki, a w kalendarzu tym współczesnym dzień kawy. Proponujemy więc konkursowo kawkę z baronem Krzeszowskim. Pytanie konkursowe w naszej zabawie brzmi następująco. Znajdziecie je też na naszej stronie rmfclassic.pl. Gdybyś miał okazję usiąść przy kawie z baronem Krzeszowskim, o jaką jedną sprawę z jego burzliwego życia chciałabyś go zapytać? Odpowiedzi wpisujcie w formularze konkursowe na naszej stronie rmfclassic.pl. Zakładka Świat z lalki. W naszym świecie pewne prawa są niezmienne, czyli autorka, autor najciekawszej odpowiedzi, zdaniem redakcji, na to pytanie otrzymuje w finale o 12:30 kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z bohaterem czy bohaterką powieści. Zapraszam serdecznie. Pytanie oficjalnie zabrzmiało, a wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
5: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
13: Za kwadrans 11, a my idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic. Muzyka dużego i małego ekranu, piosenka z filmu Forrest Gump, będą też Piraci z Karaibów, a teraz nowość na naszej antenie to muzyka z serialu Moja Wspaniała Kariera.

Śpiewał Phil Collins, a my w muzycznym raju. Najpiękniejsza muzyka filmowa w RMF Classic za 9 minut 11. O 11 najważniejsze fakty. Fakty przygotowuje Grzegorz Jasiński. W faktach między innymi korki, gdzie są i jak na nie uważać, a także nowy rok akademicki, nie dla wszystkich spokojny i na wolności. Szczegóły o 11.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.
8: RMF Classic, minęła 11, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
9: Na początek faktów kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. W ręce funkcjonariuszy wpadło 6 osób, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w 2 prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz Wielkopolski. Agenci CBA zatrzymali je rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
10: Odsłaniamy fakty.
9: Zarząd prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o ponad 5 miliardów złotych. Pozew w tej sprawie trafił do sądu. Chodzi o straty, jakie zdaniem właściciela kopalni Silesia miał przynieść interwencyjny import węgla. To decyzja premiera sprzed 4 lat, związana z kryzysem energetycznym. 2 spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import. Miały im być zapewnione państwowe gwarancje finansowe, pokrycie kosztów oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. I to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce. Swoją szkodę firma wycenia teraz właśnie na ponad 5 miliardów złotych. Uwaga kierowcy, ponad 15 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic. Po wypadku na wysokości węzła Bielany utworzył się zator, który zaczyna się już na wysokości Łagiewnik. Jezdnia jest już odblokowana, ale rozładowanie korka chwilę potrwa. Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego, rozpoczynają go już pojutrze. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko połowy więcej niż przygotowywanych miejsc. Tym, którym się udało, właśnie się trzeba się przeprowadzać.
11: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
12: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
11: Jeszcze nie byłam, jest kolejka, żeby się zameldować.
12: Będziemy razem?
11: Możemy pójść razem, tylko wejdę.
13: Co czuję? Czuję stres? Nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
12: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
13: Bije, jest uśmiech, ale jest stres, ukrywacz, proszę.
11: Fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
12: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
11: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja, jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
9: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, towarzyszył jej trójmiński reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W Starym Sączu trwa jubileuszowa 30. edycja jesiennego festiwalu teatralnego. To impreza z dużym rozmachem, przyciągająca teatralnych praktyków i miłośników sceny.
14: 40 wydarzeń, aż 18 spektakli. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy, jak Anna Sejmer, Jeseniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski.
9: Wyliczał dyrektor artystyczny imprezy Janusz Michalik. Festiwal kończy się 18 października. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk sygnalizują dobrą formę na starcie rajdu Maroka. Załoga Energylandia Rally Team uzyskała drugi czas odcinka kwalifikacyjnego. Dla Goczała to debiut za kierownicą Forda.
7: Czujemy się świetnie, nie da się opisać uczucia, jak to auto idzie do 8 tysięcy i tylko bijesz biegi do góry, więc piękna prognoza na ten rajd.
9: Rajd Maroka potrwa do soboty, już dziś najdłuższy odcinek specjalny o długości 636 km.
8: Polska w strefie wyżu, ciśnienie bez zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Pogodny wtorek, zachmurzenie raczej małe, nieco większe na wschodzie i na północy kraju. A temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum i 24 stopnie na zachodzie.
15: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
16: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz,
17: Zbyszek Zamachowski,
18: Marian Opania,
19: Janusz Gajos,
20: Michał Żubrowski.
21: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 11:00, Bartosz Hajdecki, muzyka z serialu Czas Honoru w RMF Classic. Honor, o, może by o honorze przy kawce z baronem Krzeszowskim pogadać, albo o wybitym zębie w honorowym pojedynku, o wyścigach konnych, których jest fanem, a może o hazardzie, od którego jest uzależniony, o, najlepiej o długach, które ma, a może o baronowej, od której chce się uwolnić. To byłaby naprawdę długa kawka, kawka z dolewką. Oficjalnie pytanie konkursowe na dziś brzmi następująco. Gdybyś miała okazję usiąść przy kawie z baronem Krzeszowskim, o jaką jedną sprawę z jego burzliwego życia chciałabyś zapytać? Jeżeli jesteście świeżo po serialowej lalce i po wszystkich odcinkach, to ten baron Krzeszowski prawdopodobnie miałby twarz Piotra Adamczyka, który brawurowo i naprawdę wspaniale wciela się w tę postać. Puśćcie wodze fantazji i zastanówcie się, jak mogłaby przebiegać taka kawka z baronem Krzeszowskim. Odpowiedzi wysyłajcie, wpisując je w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy konkursu Świat z lalki. Przypomnę, autorka, autor najciekawszej odpowiedzi otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów lalki. Zapraszam na naszą stronę.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

25 minut po godzinie 11. Muzyka dużego i małego ekranu w RMF Classic, klasyka też, a już niebawem za godzinę finał naszej konkursowej zabawy, czyli Świat z lalki. Tymczasem Robin Hood, Książę Złodziei wkrótce i Śniadanie u Tiffany'ego, muzyka z filmu i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Anna i Król. Teraz walc Jeziora Łabędziego, Piotra Czajkowskiego, Filharmonicy Wiedeńscy i James Levine.

Za 29 minut 12, RMF Classic, witajcie w naszym świecie muzyczno-filmowym. To był walc Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. I wracamy do świata lalki i do Bolesława Prusa, który dobrze znał Lublin, Warszawę, Nałęczów, odwiedził Kraków, był w Tatrach. Tu nasiliła mu się agorafobia. Nigdy natomiast nie był Prus we Wrocławiu. A Wrocław zagrał ważną rolę w nowych ekranizacjach lalki, zwłaszcza w wersji serialowej. Filmowa ekipa działała przy ulicach Szajnochy i Geperta, które na czas zdjęć zostały ucharakteryzowane na Warszawę XIX wieku. Ekipę można było też spotkać na Placu Uniwersyteckim, w Operze Wrocławskiej i na tamtejszym torze wyścigów konnych. A pracę filmowców we Wrocławiu upamiętnia mural namalowany na ścianie kamienicy w samym centrum miasta. Zobaczycie zwrócone ku sobie profile Tomasza Szucharta i Sandry Drzymalskiej, ucharakteryzowanych na Wokulskiego i Łęcką, a między nimi dwa wyrazy nie. To na górze, pod spodem kocha. Nie jest takie jakby trochę zamazane, kocha jest wyraźniejsze. W zamyśle twórców muralu zabieg ten nawiązuje do dziecięcej zabawy polegającej na odrywaniu płatków, kwiatów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiary.

0: umiejętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.

Uwertura do Lekkiej Kawalerii. Orkiestrę Węgierskiej Opery Państwowej prowadził Janosz Sándor za 11 minut 13. W konkursowym świecie z lalki wszystko już zostało powiedziane. Na 13.30 zapraszam na słuchanie kolejnego fragmentu powieści Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn, a teraz rzut oka i ucha na listę przebojów muzyki filmowej. Jeśli chodzi o czołówkę, to wygląda sytuacja następująco. Ennio Morricone na miejscu pierwszym, Hans Zimmer miejsce drugie i trzecie. Ale ciekawie jest w poczekalni, tam czeka na Was trochę nowości. Między innymi muzyka, którą usłyszycie za chwilę, to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień. Autorem muzyki jest Michael Giacchino. Może wpadnie Wam w ucho, może oddacie głos, może to wywróci sytuację pierwszej dwudziestki naszego LPMF-u. Kolejne notowanie w niedzielę o godzinie 18:00, a teraz posłuchajcie Spidermana.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej!
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Po reklamie.
16: Minęła 13, to jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. A przy mikrofonie Marlena Chudzio.
17: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie umowy z Mercosur. Tym samym rząd zalicza potężną porażkę, a polski minister rolnictwa został ostro skrytykowany przez wiceprezesa TSUE. Mercosur, przypomnijmy, to wielka umowa o handlu wolnym między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Ona wywołała duże obawy, m.in. polskich rolników, o to, że nasz rynek zaleją mięso i warzywa zza oceanu. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Poinformował przed chwilą minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
18: W przyszłym roku Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej. Prognozujemy dynamikę wzrostu PKB na poziomie 3%. Co bardzo istotne, ten wzrost gospodarczy w Polsce staje się wzrostem coraz bardziej zrównoważonym.
17: Prognoza inflacji to 2,8%. Konferencja ministra finansów trwa. W Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim rozpoczyna się posiedzenie sądu rodzinnego, który będzie decydował o losach 13-latka. Chłopak miał planować zamach z użyciem noża w swojej szkole podstawowej. Policjanci udaremnili plany nastolatka. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu. W szkolnym plecaku znaleźli 30-centymetrowy bagnet. Wiadomo, że uczestniczył w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Problemy z funkcjonowaniem kont i aplikacji mBanku. Klienci zgłaszają utrudnienia z dostępem do płatności i historii rachunków. mBank potwierdza awarię, zapewnia, że środki klientów są bezpieczne. Trwa usuwanie usterki. Płatności kartą działają bez utrudnień. Plaże w Ustce i okolicach są zamknięte po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne i lepkie grudki, prawdopodobnie substancji ropopochodnej. Najwięcej zanieczyszczeń znaleziono w rejonie Ustki, Przewłoki, Rowów i Rusinowa. Na promenadzie w Ustce jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jak wygląda sytuacja na miejscu?
0: Dzień dobry, w Ustce dziś piękna, słoneczna pogoda, bezchmurne niebo, ale niestety przy wejściach są poustawiane bramki i tablice z napisem zakaz wstępu, plaża czasowo zamknięta, a obok wyjaśnienie, że jest to spowodowane stwierdzeniem na plażach substancji o wyglądzie wskazującym na substancję ropopochodną. To nie jest duża czarna plama, którą zobaczymy z promenady, ale niewielkie, lepkie grudki i okruszki, które większe fale wyrzuciły na brzeg. Część z nich zdążyła już wymieszać się z piaskiem.
3: No, wiemy, że w wyniku falowania dostała się na brzeg. To jest potwierdzone, z lądu to nie pochodzi.
0: Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku, pracownicy idą plażą krok po kroku i ręcznie zbierają zabrudzony piasek.
3: Ludzie, którzy będą spacerować po plaży, bądź sami, czy ze zwierzętami, rozniosą materiał, wymieszają go z piachem, co utrudni jego usunięcie. Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków i łopat.
0: Stąd konieczne było zamknięcie wszystkich zejść. Próbki zostały przekazane do badań, aby potwierdzić, co to dokładnie jest. Z Ustki Stanisław Pawłowski.
17: Od spektakli przez warsztaty edukacyjne i muzyczne po zajęcia survivalowe. Nowochódzkie Centrum Kultury wchodzi w nowy sezon. W tym roku przygotowano kilkaset pozycji, w tym naukę tańca.
15: Uczymy, praktykujemy około kilkunastu zawsze technik tanecznych, poczynając od baletu, tańca klasycznego, poprzez taniec towarzyski, poprzez taniec współczesny, aż do tańca ludowego, bo tam także są zespoły ludowe. Jest oczywiście dział edukacyjny. Tam głównie mamy takie zajęcia edukacyjne z różnych obszarów, bo choćby Nowochódzki Uniwersytet Dzieci, który otwiera kolejny wydział. Tam jest matematyczny, tam jest detektywistyczny, tam jest przyrodniczy.
17: Wymienia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. W kolejny weekend ta instytucja zaprasza na drugą edycję krakowskiego festiwalu kryminału Crime.

0: Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, głównie na wschodzie i północy kraju, a temperatura ładnie, 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum, 24 maksymalnie na zachodzie. Ciśnienie bez zmian.
1: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
2: Hi, this is Sting.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hey, this is Justin Hurwitz.
5: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Ramin Djawadi i Gra o Tron, 12 minut po 13. To jest RMF Classic. My gramy o wasze dobre samopoczucie i dobrą aurę wokół RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka nas prowadzi. Piękna i bestia będzie Alan Menken, muzyka z filmu. Za chwileczkę Jerzy Matuszkiewicz i Alternatywy 4. I oczywiście o 13.30 kolejny fragment lalki Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na...

Za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.

0: superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: 13.30 punktualnie, świat RMF Classic do świata lalki zaprasza i jest to kolejny fragment powieści Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Zabraliśmy się do odejścia. Więc pan stanowczo nie zapłaci komornego? Spytałem. Ani myślę. Kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofnął się do pokoju i zamknął drzwi na klucz, dając nam tym sposobem do zrozumienia, że konferencję z nami uważa za skończoną, zatrzymałem się w połowie schodów i rzekłem do rządcy. Ten młody człowiek pod względem niepłacenia komornego dotrzyma słowa, co? Panie, zawołał rządca, on to nic. On mówi, że nie zapłaci, no i nie płaci. Ale tamci dwaj nic nie mówią i także nie płacą. To są, panie Rzecki, nadzwyczajni lokatorowie. Oni jedni nigdy nie robią mi zawodu. Więc tu nikt nie płaci, a przynajmniej nie płaci regularnie? Zapytałem eks-obywatela. I nie ma się czemu dziwić, odparł Wirski. W domu, z którego od tylu lat komorne pobierają wierzyciele, najuczciwszy lokator musi się zdarowić. Pomimo to mamy kilku bardzo punktualnych, na przykład baronowa Krzeszowska. Co? Zawołałem. Ach, prawda, że baronowa tu mieszka. Chciała nawet kupić ten dom. I kupi go, szepnął rządca. Tylko panowie trzymajcie się ostro. Kupi go, choćby miała oddać cały swój majątek. A nie mały to majątek, choć pan baron mocno go nadszarpnął. Cóż to za kobieta, panie Wirski? Spytałem. To niezwykła kobieta, panie, jak wszystkie histeryczki, mruknął eks-obywatel. Straciła córeczkę, mąż ją porzucił, same awantury. Pójdziemy do niej, panie, rzekłem schodząc na drugie piętro. Czułem w sobie takie męstwo, że baronowa nie tylko nie trwożyła mnie, lecz prawie pociągała. Ale kiedy stanęliśmy pod drzwiami i rządca zadzwonił, dostałem kurczu w łydkach. Za drzwiami było słychać rozmowę na głos kobiecy i męski. Kobiecy należał do baronowej. Męski znałem dobrze, ale nie mogłem sobie przypomnieć, czy jest. Przysięgłabym, mówiła baronowa, że utrzymuje z nią stosunki. Onegdaj przysłał jej przez posłańca bukiet. Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka dla oszukania mnie kazała natychmiast wyrzucić za okno. Przecież baron na wsi, tak daleko od Warszawy, odparł mężczyzna. Ale ma tu przyjaciół, zawołała baronowa. A gdybym nie znała pana, przypuszczałabym, że pośredniczysz mu w tych bezeceństwach. Ależ pan! Pani, zaprotestował głos męski i w tej samej chwili rozległy się dwa pocałunki. Sądzę, że w rękę. No, no, panie Maruszewicz, bez czułości. Znam ja was. Obsypujecie pieszczotami kobietę, dopóki wam nie zaufa, a potem trwonicie jej majątek i żądacie rozwodu. Więc to Maruszewicz, pomyślałem. Ładna para. Ja jestem zupełnie inny. Odparł ciszej męski głos za drzwiami i znowu rozległy się dwa pocałunki. Z pewnością w rękę. Spojrzałem na eks-obywatela, podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysokości uszu. Frant! Szepnął, wskazując na drzwi. Znasz go pan? Bah! Więc, mówiła baronowa w drugim pokoju, niechże pan zaniesie do Świętego Krzyża te 9 rubli na 3 motywy. 2 za duszę mojej nieszczęśliwej dzieweczki. Przerwało jej ciche szlochanie. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
7: Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

Godzina szczytu w RMF Classic. Praca poczeka do jutra. Przed tobą powrót do domu z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. A my mówimy dzień dobry ponownie. Marlena Chudzio razem z nami. Cześć Marleno,
1: dzień powiedz, dobry.
0: Co nam szykujesz w faktach o 15?
1: Nasi słuchacze są zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że z naszej anteny płyną piękne dźwięki. Bardzo estetyczne. No to teraz uwaga, żeby nie było, że nie ostrzegałam.
0: Oj.
1: Proszę nie regulować odbiorników. Co to za zwierzę? O tym będzie w faktach.
0: To zwierzę jest, a to mnie też zaskoczyłaś. Szczegóły za chwilę, zostańcie Państwo z nami.
2: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dużo dobrego!
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie RMF Classic, już prawie 15. W studiu Faktów jest z nami Marlena Chudzia, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
5: Awaria systemu informatycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarze nie mają dostępu do danych medycznych, nie mogą przyjmować pacjentów. Jak przekazała rzeczniczka placówki, to nie atak hakerski, to problem techniczny, którego naprawą zajmuje się wyspecjalizowana firma. Problem dotyczy między innymi poradni, planowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Pacjenci, którzy dziś odwiedzają tę placówkę, powinni uzbroić się w cierpliwość, ale nie trzeba rezygnować z zaplanowanej wizyty. Pojawiły się utrudnienia w działaniu rządowego portalu biznes.gov.pl, informuje resort rozwoju i technologii. Problem dotyczy przede wszystkim e-doręczeń i ewidencji działalności gospodarczej. Niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się z błędem albo być czasowo niedostępne, podano w komunikacie. Resort zapewnia, że trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności usług. Zaleca też użytkownikom, by w razie wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji nie ponawiali wielokrotnie tego samego działania. To ma być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i USA. W Krakowie na Kopcu Kościuszki odbyło się dziś podpisanie aktu erekcyjnego Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki. Skupi się nie tylko na samym upamiętnieniu Kościuszki, ale przede wszystkim na nadaniu tego wspomnieniu wymiaru praktycznego i przekuciu go w zaciśnioną współpracę amerykańskiego i polskiego biznesu, kultur obu krajów, a także w kooperację w strefie wojskowej i energetycznej. Opisuje uczestniczący w uroczystości amerykański ambasador Thomas Rose. Kopiec Kościuszki to najbardziej amerykańskie miejsce w Polsce. Chcemy to wykorzystać, dodaje Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego.
6: Naszą ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach. Kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
5: Centrum ma zostać otwarte już w przyszłym roku. Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts ogłosili właśnie wyniki badań wskazujących na dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Pierwszy to dzwonnik nagoszyi, ptak zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, znany ze swojego donośnego metalicznego śpiewu. Tak to brzmi. Drugi to kariama czerwononoga, występująca na otwartych terenach Ameryki Południowej. Okazuje się, że oba te gatunki potrafią osiągać poziom natężenia dźwięku przekraczający 120 decybeli. To więcej niż hałas pracującej piły łańcuchowej czy młota pneumatycznego. No, trzeba przyznać, że słuchając tych dźwięków, określenie relaks przy śpiewie ptaków nabiera zupełnie innego wymiaru.
4: Dobrze, że my w radiu mamy trochę lepsze głosy. Marlena Chudzio wróci do nas w kolejnych faktach za godzinę o 16, a ja jeszcze sprawdzę, co w prognozie pogody. Dużo słońca dzisiaj w całej Polsce, bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i północy kraju chmur trochę więcej, ale bez opadów. Na termometrach dzisiaj 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich przez 20-21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. No i tak pięknie i słonecznie ma być do końca tygodnia.
7: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
8: Cześć, mówi Edyta Górniak.
9: Magda Oczarska.
10: Mówi Magda Cielecka.
11: Z tej strony Natalia Kukulska.
12: Sonia Bohosiewicz.
13: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciaka.
7: RMF Classic.

0: Greg Zorba rozkręca nas na drugą połowę dnia. Jest 10 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Ja dziś z filiżanką aromatycznej kawy w dłoni. Witam Was serdecznie w magazynie Popkultura i zapraszam, będziemy razem do 18.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A o tej kawie to nie bez powodu powiedziałam, bo w kalendarzu dziś dzień kawy. A z tej okazji mamy dla Was niespodziankę i konkurs, który rozgrywa się w naszych social mediach. No i mamy też filmik, który nagraliśmy i który, zapewniam, może Was pobudzić prawie tak dobrze jak nasza muzyka. Opowiem o tym więcej jeszcze w tym programie. Zapraszam, a Wy już zerkajcie na social media RMF Classic. No i świętujcie dzień kawy razem z nami. Natomiast w tym programie mam jeszcze kilka intensywnych i smacznych kąsków kulturalnych. Będzie zapowiedź filmowych, familijnych propozycji z klasą, z którymi za chwilę przyjdzie do nas Ula Urzędowska. Będzie zapowiedź nowego konkursu na filmowy cover wszechczasów z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będzie też ciekawa książka do wygrania i spotkanie z Michałem Rusinkiem i Kmicicem. To w dalszej części programu. A w tej godzinie jeszcze zaproszenie do kina i bilety na piękny film plus książka, na podstawie której ten film powstał, więc słuchajcie uważnie. A do tego sporo dobrej muzyki filmowej i serialowej. Już za chwilę temat z Gwiezdnych Wojen, a teraz fragment soundtracku i piosenka z serialu Off Campus.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
6: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
5: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Tamburem Jean-Philippe Rameau grał Vikingur Olafsson w RMF Classic.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: A ja w tym programie zapraszam teraz przed mikrofon Ulę Urzędowską, która w niedzielę poprowadzi dla Was kolejny program Kino Familijne, a dziś trochę o tym opowie. Cześć Ula, zatem z czym dziś do nas przychodzisz? Opowiadaj.
2: Cześć Kasiu, dzień dobry. Ja jako w tym sezonie przewodniczka po kinie familijnym przychodzę z następującą propozycją i inspiracją. Trwa do 4 października Festiwal Młode Horyzonty i z filmowego bogactwa tego festiwalu naprawdę warto rodzinnie skorzystać. Tegoroczna edycja realizowana jest w 48 miastach, więc jest ogromna szansa, że znajdziecie w swoim najbliższym kinie coś z festiwalowej oferty. Animacje, filmy aktorskie, dokumenty z całego świata, propozycje filmowe już dla maluszków 3+, dla szkolniaków 6+, 9+ i co mnie ogromnie cieszy, także dla nastolatków. A mam wrażenie, sama też jestem mamą nastolatki, że to jest grupa filmowo niezaopiekowana. I chyba zgadza się ze mną dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka.
3: Też mamy takie poczucie, że gdzieś ta kultura gubi tych widzów nastoletnich, no bo jest to bardzo trudne, żeby znaleźć rzeczywiście film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, a nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, no, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja, w ogóle nie utożsamiam się z tym bohaterem. I jednym z naprawdę wybitnych obrazów bycia nastolatką, bo to jest akurat opowieść o dwóch dziewczynach, jest film Sad Girls, który serdecznie polecam. I to jest opowieść o przyjaźni dwóch dziewczyn. Jednej z nich podczas imprezy granice jej zostają cielesne przekroczone przez chłopca. I przyjaźń tych dwóch bohaterek zostaje wystawiona na próbę. No jedna z przyjaciółek bardzo zachęca do tego, żeby to zgłosić, coś zrobić, powiedzieć tacie, zareagować, a ta ofiara czuje się zawstydzona, chce się wycofać. Ta dynamika właśnie ich przyjaźni pod wpływem tego wydarzenia zaczyna się zmieniać.
2: Jak słychać, kino nie boi się trudnych tematów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać odpowiednich propozycji. A dla dorastających kinomanek i kinomanów Festiwal Młode Horyzonty proponuje sekcję zatytułowaną Coming of Age. Przypomnę, do 4 października filmy oglądamy w kinach, a od 8 do 25 października edycja online.
0: Tyle Ula Urzędowska, bardzo Ci dziękuję. Więcej takich propozycji od Uli dostaniecie w kinie familijnym w niedzielę po godzinie 13. My wracamy teraz do muzyki w RMF Classic już za chwilę. Bryan Adams między innymi w piosence z filmu Trzej Muszkieterowie, a teraz zabrzmi temat z serialu Dom.

0: reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Jest 15.43. Słuchacie RMF Classic. Niespodziankę mam dla Was, filmowo-książkową. Za chwilę o tym powiem, bądźcie uważni, a na razie zapraszam do wysłuchania muzyki. Trzecia partita na skrzypce solo E-dur Jana Sebastiana Bacha zabrzmi za chwilę, a po niej taniec Anitry z suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. To będzie wykonanie norweskiej orkiestry radiowej, którą poprowadzi Ari Rassilainen. Teraz Bach.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Sporo ciekawych propozycji mamy dla Was w magazynie Popkultura i teraz kolejna taka propozycja plus niespodzianka. Otóż 2 października na ekrany kin w Polsce trafi thriller Verity, Coraz większy mrok. To jest ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover. W rolach głównych wystąpią Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Film opowiada o młodej pisarce, która przyjmuje zlecenie napisania książki w imieniu słynnej autorki Verity Crawford. Tymczasem w posiadłości Crawfordów Lauren odkrywa niepublikowany rękopis zawierający szokujące wyznania dotyczące życia pisarki i jej męża. Z każdą kolejną stroną granica między fikcją a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Verity, Coraz większy mrok to opowieść o obsesji, manipulacji i mrocznych tajemnicach skrywanych za pozornie idealnym małżeństwem. Premiera filmu w kinach 2 października, a my mamy dla Was podwójne bilety do ogólnopolskiej sieci kin, w której można ten film obejrzeć, a do tego książkę Verity, na podstawie której nakręcono ten film. Taka to oto niespodzianka dzisiaj dla Was, więc kto tylko ma ochotę na takie prezenty, to proszę pisać i uzasadniać swoją prośbę na adres redakcja@rmfclassic.pl. Podwójne bilety do kina i książka czekają na Was. A u nas w kolejce do mikrofonu czeka Jodesę.

0: To była muzyka z filmu Thor, Mroczny Świat. Tymczasem pogodna i słoneczna Marlena Hucio do nas wróciła, no i przygotowuje kolejne fakty RMF Classic. A co w nich, Marleno?
1: A w nich myślimy już o Sylwestrze.
0: O.
1: Nie przesada, naprawdę. Pytanie, czy 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami to przesada? A może to po prostu fikcja? O tym w faktach.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Po reklamie.
0: Już po 16:00 czas na kolejne fakty RMF Classic. Szczegóły Marlena Hucio.
1: Opóźnione 24 pociągi, odwołane 22 składy. Są utrudnienia na torach między Warszawą Wileńską a Zielonką. Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem i przejazdy trzeba zapowiadać telefonicznie.
8: Usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z portalu pasażera.
1: Radzi Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP PLK. Paraliż drogowy przy rondzie de la Salle w Gdańsku. W pobliżu uszkodzona została magistrala gazowa. Całkowicie wstrzymany jest ruch ulicą Potokową między Moreną a Niedźwiednikiem. Na rondzie de la Salle strażacy rozstawiają zraszacze i tworzą z nich ściany wody, a na miejsce dojechało już pogotowie gazowe. Nie można też zjechać z górnego odcinka Słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Powstał tam kilkukilometrowy korek. Kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta. Do uszkodzenia magistrali gazowej doszło podczas prowadzonych w tym miejscu prac budowlanych. Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy pacjentów. Organ wielkości zaciśniętej pięści, pompujący ponad 7 tysięcy litrów krwi dziennie, będzie tematem naszego środowego cyklu w faktach. Nasza reporterka Anna Kropaczek rozmawiała o naszych sprawach sercowych z kardiologiem.
9: Tak, a mimo to każdego roku z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera w Polsce prawie 180 tysięcy osób. Prowadzą do tego złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
10: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku, takiego umiarkowanej intensywności, będzie dla nas korzystna. I to są te działania, które możemy podejmować na co dzień, bez kontaktu z lekarzem, zdrowie w naszych rękach.
9: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Serca.
7: Pytamy o fakty.
1: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami. Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne. To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie ich poza systemem.
11: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące, troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jej producenta.
12: Czyli nie jest to faktyczna cena tego noclegu.
11: Jeśli te ceny dotyczą typowych pokoi hotelowych, a mieliśmy z takimi do czynienia, to nie jest cena oczekiwana przez hotelarza, jest to manewr wyminający monopolistyczne praktyki pośrednika.
1: O manewrze usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Na koniec informacja z pogranicza kultury i astronomii. Naukowcy postanowili uhonorować planetoidą, która do tej pory nosiła nazwę 2008 JC6, a teraz będzie nosiła imię polskiego pisarza z XIX wieku Józefa Ignacego Kraszewskiego. Twórca stworzył ponad 200 powieści, kilkaset nowel i opowiadań, a do najbardziej znanych należy powieść Stara Baśń.
0: A my zapraszamy na kolejne fakty w RMF Classic za godzinę o 17:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piękne, słoneczne, wtorkowe popołudnie trwa. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. Noc również dziś będzie pogodna, choć nieco chłodniejsza, a jutro czeka nas kolejny ciepły i słoneczny dzień. I tak ma być do końca tego tygodnia.
7: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
13: Hi, RMF Classic, this is Ramin Djawadi.
14: This is Carter Burwell.
15: Hello, this is Tandun.
16: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Czwartkowy Klub Zbrodni. Jest 11 minut po godzinie 16. Katarzyna Chnat, witam w kolejnej godzinie naszego programu w magazynie Popkultura i zapraszam do naszego muzycznego świata najpiękniejszej muzyki filmowej. Ale oprócz tego mamy też sporo innych propozycji. W tej godzinie między innymi zaproszenie na filiżankę aromatycznej kawy z nami i nowy konkurs w social mediach. A teraz opowiem o tym, co przygotowaliśmy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będzie kolejny konkurs i są z nami goście.
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: Już za niecały miesiąc, 27 października, świętować będziemy kolejny Dzień Muzyki Filmowej. I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was drugą edycję konkursu, który właśnie rusza. Twój filmowy cover w RMF Classic. No i uwaga, w tym roku mamy dla Was aż 3 nagrody. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. A Wasze zgłoszenia będzie oceniać wyjątkowe jury, w którym zasiądą Magda Wojewoda Mleczko, dyrektor muzyczny RMF Classic, Tytus Hołdys, współgospodarz listy przebojów muzyki filmowej oraz ktoś wyjątkowy, kogo ogłosi nasza szefowa muzyczna.
2: Szanowni Państwo, słuchaczki i słuchacze.
3: I oglądacze.
2: I oglądacze Niepodległej Republiki Muzyki Filmowej. Mam przyjemność ogłosić arcyważną rzecz. Otóż przewodniczącą jury w konkursie Twój filmowy cover w tym roku w Radiu RMF Classic będzie jedyna, niepowtarzalna Kaja.
3: Ale to po znajomości. Dzień dobry. Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność.
2: Dźwigniesz
3: to. Będę musiała dźwignąć, tak.
2: Bardzo ci za to dziękujemy, bardzo.
3: Ja dziękuję.
2: Mogę powiedzieć, jaki jest mój, twój ulubiony cover? To jest Libertango z twojej znakomitej płyty z Royal String Quartet. Pamiętasz, dlaczego sięgnęłaś po ten utwór, który
3: Nie.
2: znaliśmy w wykonaniu Grace Jones?
3: Znaczy, ja pamiętam, że jako już takie podrastające dziecko, byłam zafascynowana takim w kółko puszczanym fragmentem w telewizji polskiej, gdzie siedziała Grace Jones, posągowa, wspaniała i udawała, że gra na akordonie. Dosyć nieudolnie, jak zrozumiałam to z czasem. Natomiast rzeczywiście to było zjawisko. Ale wydaje też płytę jazzową z wspaniałymi muzykami, z Jasiem Smoczyńskim, Michałem Barańskim, Michałem Miśkiewiczem i z cudownymi moimi przyjaciółkami Anią Jopek i Agą Zarian,
2: które
3: zgodziły się być gościniami na mojej płycie. I mamy na tej płycie cover, który uwielbiam, uważam, że jest przepiękny. To jest Rosemary's Baby z polskim tekstem. Tak został zagrany i tak zaaranżowany przez Jasia Smoczyńskiego, że wydaje mi się, że to jest coś, co wezmę pod pachę do grobu po prostu. Naprawdę, wspaniałe.
2: Że Polański zapłacze, Roman Polański zapłacze.
3: Mam nadzieję, że jest do tego zdolny.
0: Jeśli chcecie wygrać voucher na podróż marzeń, to wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego, no i wrzucicie go na swoje media społecznościowe i pochwalicie się innym. Wszystkie szczegóły tego konkursu znajdziecie na stronie rmfclassic.pl oraz w naszych social mediach. Koniecznie tam zajrzyjcie. Na zgłoszenie czekamy do 18 października. A my wracamy do muzyki. U nas teraz słynne Libertango i wersja, którą nagrała Kaja razem z Royal Quartet.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.

0: To była uwertura do Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. Tymczasem ruszyła druga edycja konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Dzisiaj zdradzamy szczegóły.
1: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.
0: Wracamy teraz do rozmowy Magdy Wojewody Mleczko z przewodniczącą konkursowego jury, którą jest, przypomnę, Kaja. A jakie rady ma dla uczestników?
2: Kasiu, powiedz, co z twojej perspektywy wokalistki, artystki, z takim doświadczeniem już, co jest pociągające w coverze, a co jest niebezpieczne w coverowaniu utworów?
3: Znaczy myślę, że jeżeli się sięga po evergreeny, to na ogół one są po prostu mistrzowskie i to nas ujmuje i dlatego tak marzymy, żeby móc chociaż troszeczkę się ogrzać przy tym ogniu i wtedy wszystko jest niebezpieczne. No bo te utwory już miały swoje najlepsze wykonania, tak. I dlatego nas pociągnęły w swoją stronę. Ale lubimy się też ogrzewać przy tym ogniu i ja na przykład uwielbiałam śpiewać taki cover z filmu Bagdad Cafe.
2: Calling You.
3: Tak, Calling You. To oczywiście jest ogromne wyzwanie też wokalne, bo tam są bardzo długie frazy, ale jako skorpion ja lubię wyzwania. Poza tym to chyba jest takie trochę też zadanie aktorskie. Także no covery, oczywiście, że można polec.
2: Ale można też coś zyskać, nie?
3: Bardzo. Przede wszystkim zobaczyć, na ile nas stać w zmierzeniu się z tym wyzwaniem, ale też, no tak jak ja mówię, że to jest jakby rola aktorska. A nie ukrywam, że w momencie, kiedy decydujemy się, a jesteśmy na przykład na fali jeszcze młodzieży, to mamy wielką szansę edukowania tejże, czyli przypominania młodym ludziom o wspaniałych utworach, które powstały, kiedy tych młodych ludzi jeszcze nie było na świecie. Także
2: tak jest.
3: To jest taka fajna rola.
2: Jeszcze jest misja. Tak. Jedna rada dla startujących w konkursie Twój filmowy cover od ciebie, przewodniczący. Jedna, jedyna.
3: Znaczy ja w ogóle nie jestem wujek dobra rada.
2: Nie jesteś. Ciocia dobra rada.
3: Dobra rada nie jestem. Jestem w ogóle chyba ostatnią, która bym mogła, bo ja popełniłam tyle błędów w swoim życiu, że nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
2: Jaka będziesz jako przewodnicząca?
3: Surowa.
2: Nieprzejednana.
3: Nie, ja kocham ludzi. Ja w ogóle uważam, że każdy zasługuje na szansę i na lekcje. Ja wolę nic nie powiedzieć, niż powiedzieć coś złego. Jestem osobą, która miała dosyć trudne początki, mimo tego, że była przekonana o swojej wartości. Więc wydaje mi się, że będę po prostu słuchała sercem i to jest najważniejsze.
2: Bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
3: Ja dziękuję,
2: że zgodziłaś się
3: za zaszczyt
2: być z nami. Dziękuję. No to co, bierzcie i twórzcie.
3: Tak jest. A jest z czego wybierać.
2: Jury z Kają w roli głównej czeka.
3: Dziękuję bardzo. Trzymam za was kciuki.
0: Przypomnę jeszcze, że jeżeli chcecie wygrać voucher o wartości 20, 10 lub 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń, to wystarczy, że nagracie cover dowolnego, ulubionego utworu filmowego, no i wrzucicie na swoje media społecznościowe. Wszystkie szczegóły naszego konkursu znajdują się na stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach. A na zgłoszenia do tego konkursu czekamy do 18 października. Skoro covery, skoro Kaja, to jeszcze Jesień Tańcu i Łukasz Lutz-Rostkowski, Laboratorium Pieśni, Rebel Babel Film Orchestra, Dagadana i Tęgie Chłopy, czyli muzyka z filmu Chłopi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Hector Berlioz i jego fantastyczna symfonia, scena na balu za nami. Mamy tymczasem jesień 1932 roku. Bracia bliźniacy Smokey Stack wracają do rodzinnego miasteczka, żeby zacząć tam życie od nowa. Chcą zostawić za sobą przeszłość, która była trudna. Tymczasem po powrocie na stare śmieci przekonują się, że łatwiej nie będzie. Michael B. Jordan wciela się w tej opowieści w rzeczonych bliźniaków z Chicago. Wracają oni do rodzinnego miasteczka w stanie Mississippi. Grzesznicy to taki klimatyczny horror o wampirach, który to horror napędza blues pulsujący, muzyka afroamerykanów, elementy musicalu tutaj także grają. Taką dźwiękową ścieżkę opracował Szwed Ludwig Göransson. Temat Why You Here znajdziecie w naszej poczekalni na miejscu 49.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
0: A gdybyście mieli ochotę, żeby ten właśnie temat, żeby muzyka z Grzeszników z poczekalni trafiła do top 20 i tam awansowała, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Minimalista Michael Nyman i jego muzyka, którą można usłyszeć oglądając film Fortepian. Odliczamy dni do 27 dnia października, który to wprowadziliśmy do kalendarza pod nazwą Dzień Muzyki Filmowej. Z tej właśnie okazji proponujemy Wam drugą edycję okolicznościowego konkursu.
1: Twój talent, twój styl, twój filmowy cover w RMF Classic.
0: W tym konkursie, gdzie przewodniczącą jury będzie Kaja, będziecie mogli zdobyć aż 3 wyjątkowe nagrody. To vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych. To są vouchery na filmową podróż marzeń. Rok temu ten konkurs wygrał Max z coverem utworu I'm Just Ken. Oto fragment wykonu a cappella.

0: bo jestem Ken.
1: Tak właśnie Max wyśpiewał sobie zwycięstwo, ale wy również, tak jak Max, możecie zdobyć voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. A wracając do naszej listy przebojów muzyki filmowej przed kolejnym niedzielnym notowaniem, miejsce 6 po notowaniu ostatnim zajmuje temat z filmu Jak wytresować smoka, temat Johna Powella zatytułowany Test Driving Toothless.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: wieczorne, wtorkowe, RMF Classic i filmowa muzyka Daria Marianelliego. To muzyka z ekranizacji powieści Jane Eyre.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Przed kolejnym niedzielnym notowaniem warto przyjrzeć się nowościom, które i w top 20, i w naszej listowej poczekalni. W poczekalni m.in. historia o świecie, w którym wirus zdziesiątkował ludzkość. Niestety ocalałych terroryzują tak zwani żniwiarze, wędrujące grupy szabrowników. Hig, pilot, który przeżył epidemię, zamieszkuje opuszczone lotnisko wraz ze swoim psem. W złapanej przypadkowo radiowej transmisji słyszy ludzki głos, co budzi w nim nadzieję, że może gdzieś jeszcze jest jakieś życie. Hig w towarzystwie swego czworonożnego przyjaciela uruchamia starą Cessnę i rusza w nieznane. Bohaterowie filmu Gwiazdozbiór Psa już lecą przy muzyce Harry'ego Gregsona Williamsa. Temat Hig's First Flight, miejsce 24 zajmuje teraz w poczekalni. Głosy i na tę produkcję, i na tę muzykę oddajecie, przypominam, na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na

0: Życie w Technicolorze i formacja Vitamin String Quartet w wieczornym RMF Classic. Kończymy wtorkową rozgrzewkę przed kolejnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Warto dodać, że prócz filmowych przebojów, przeboje z gier także tutaj mamy i prezentujemy. Death Stranding 2 on the Beach to jest kontynuacja cenionej gry Hideo Kojimy. Mamy tutaj kolejną misję Sama Bridges, który wyrusza poza granice znanych sobie terenów, żeby połączyć ze sobą napotkanych ludzi i ocalić nasz gatunek przed ostateczną zagładą. Gra ta pełna jest filmowych sekwencji. Nic dziwnego, że powstała do niej muzyka z naprawdę dużym rozmachem. Kreowana za tą muzyką stoi Woodkid, czyli Joan Lemoine, francuski wokalista, kompozytor, reżyser teledysków i grafik.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Temat autorstwa Woodkida z gry Death Stranding 2 on the Beach. Na 47. miejscu znajduje się w naszej listowej poczekalni i na tę muzykę możecie głosować na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najbliższe 560. już notowanie listy w niedzielę o godzinie 18.00.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: wieczorne, wtorkowe RMF Classic, Marsz Księcia Danii, kompozycja Jeremiasza Clarka. To już jutro premiera nowej kinowej wersji lalki Bolesława Prusa. Specjalną premierę filmu Macieja Kawalskiego przygotowuje Łódzkie Narodowe Centrum Kultury Filmowej. O 19:00 jutro tam właśnie emisja lalki w trzech kinowych salach jednocześnie, a godzinę wcześniej w foyer spotkanie z twórcami filmu. Martyna Gajewska, programerka wydarzeń w NCKF, opowie nam teraz, jakie to jutro czekają nas tam atrakcje.
1: Będzie to udział przede wszystkim Kamili Urzędowskiej, czyli filmowej Izabeli Łęckiej, ale na scenie będą towarzyszyć jej również Radosław Drabik, producent, oraz kostiumografowie Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński. Także tutaj staramy się też jako Narodowe Centrum Kultury Filmowej postawić pewien nacisk, czy też zwrócić uwagę łódzkiej publiczności, łódzkiej nie tylko, na właśnie świat filmowego kostiumu. Premiera lalki będzie również premierą całego wydarzenia, które nosi nazwę Fashion Frame. Jest to właśnie sezon kostiumu filmowego. W kolejnych miesiącach, tak naprawdę do 12 grudnia, będziemy organizować regularnie liczne spotkania ze znanymi, uznanymi kostiumografkami, między innymi Małgorzatą Turżańską, czyli autorką kostiumów do oscarowego Hamneta, Małgorzatą Fudalą, czy też tutaj w ramach Female Landscape, takiego połączenia różnych nazwisk i właśnie spotkania się z kostiumografkami, aby o kobiecym szczególnie kostiumie i kobiecej pracy porozmawiać. Także to również będzie pewne otwarcie i myślę, że bardzo atrakcyjne.
0: A to przypomnijmy z okazji jutrzejszej premiery nowej kinowej wersji lalki. Ten specjalny wieczór jutro w Łodzi, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. W tej nowej kinowej lalce Tomasza Łęckiego, jak zapewne wiecie, gra Andrzej Seweryn, który u nas w RMF Classic fragmenty lalki Prusa czyta. Fragment kolejny w wykonaniu pana Andrzeja za chwil parę o 20:30. Na razie w duecie Jennifer Warnes i Joe Cocker.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama. Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: Po reklamie.
1: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

0: La Campanella Franciszka Lista Lang-Lang przy fortepianie. Zgodnie z obietnicą do perły polskiej literatury końca XIX wieku teraz wracamy na zegarach RMF Classic 20:30.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Niechże się pani uspokoi, łagodnie reflektował baronową Maruszewicz. Idź pani już, idź! Odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu i ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Skrzyżowała ręce na piersiach jak Napoleon I i patrząc na mnie rzekła: to pan jest plenipotentem, zdaje mi się, że pana Wokulskiego, czy tak? Niechże mu pan powie, że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania, za które płacę mu 700 rubli bardzo regularnie, albo pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność. Niemoralność? Spytałem. Tak, panie, potwierdziła baronowa kiwając głową. Te praczki, które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki, ci zbrodniarze, którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę. Ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem, czym jest wdową, czy rozwódką, ani z czego utrzymuje się. Ta pani bałamuci mężów żoną cnotliwym, a tak strasznie nieszczęśliwym. Zaczęła mrugać oczyma i rozpłakała się. Okropność! Mówiła łkając. Być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka, której nic już nie wydrze z serca. Wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach. Ona bawiła się tam od podwórza. Chcą mnie wypędzić, stąd wszystkim zawadzam. A przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się, bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek. Upadła na kanapę i zaniosła się od łkania. Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbroiła, że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego. W rezultacie, chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę, odezwałem się z całą łagodnością. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Czego pani żąda od nas? Żądam usunięcia tych studentów, którzy mieszkają nade mną, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka. Znowu zaczęła tak płakać, iż myślałem, że dostanie spazmów. Panowie ci, rzekłem, nie płacą komornego, więc bardzo być może... Baronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić. Lecz panie, zawołała, jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorszą od nich jest ta Stawska. Niech lokal po niej stoi pustką, będę za niego płacić, byle ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i kłaniając się, rzekłem ozięble. Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce jak człowiek trafiony kulą w piersi. A więc tak, szepnęła. Więc już i pan, i ten Wokulski związaliście się z nią. Ha! Zaczekam tedy na sprawiedliwość boską. Wyszliśmy niezatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej pani Stawskiej? Zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta, odparł. Młode to piękne i pracuje na cały dom, bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Pójdziemy do tych pań, rzekłem.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

te nuty nie mogą mylić, to oczywiście Biały Delfin, francuska filmowa produkcja, animacja z początku lat 70. W naszej polskiej telewizji debiutowała dopiero w roku 82. W ramach teleferii Wieczorynek oglądały to dzieciaki i nie tylko. Wszystkim, pamiętam, podobał się ten główny muzyczny temat. Delfina umuzyczniali znani panowie dwaj, Władimir Kosma i Michel Legrand, ale to muzyka właśnie tego drugiego pana szczególnie się spodobała także w Polsce. Ten uroczy temat to ode mnie na do usłyszenia był. Spokojnego wieczoru wszystkim życzę. Dariusz Stańczuk, dziękuję. Spokojnego wieczoru i muzycznie udanego wieczoru z naszą najpiękniejszą muzyką filmową i nie tylko. No właśnie. Johann Peter Salomon już teraz, jego romans na skrzypce i smyczki w D-dur. Daniel Hope, skrzypek tutaj w roli głównej.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,
6: 39. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Przyjrzyj się za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Spotykając się z Państwem w ramach moich malutkich referacików na temat pionierów motoryzacji, dziś chciałem wymienić nazwę, która każdemu miłośnikowi motoryzacji jest znana. Mianowicie nazwa jest diesel. Wszyscy wiemy, co to jest diesel, ale kto to był diesel, no to może warto dowiedzieć się. Rudolf Christian Karl Diesel był człowiekiem, który 28 lutego 1892 roku uzyskał patent na silnik wysokoprężny, czyli to, co obecnie nazywamy silnikami diesla. Karl Diesel był Niemcem, tam przede wszystkim się urodził i żył, ale wędrując troszkę po Europie, zawędrował do Paryża i tam pracował w wytwórni sztucznego lodu. Ten sztuczny lód uzyskiwano właśnie za pomocą bardzo wysokich ciśnień, no i wobec tego właśnie pomysł na to, że ogromne ciśnienie w cylindrze silnika spalinowego może spowodować samozapłon, a potem może napędzać ten silnik. Było to jego odkrycie. Początkowo silniki diesla były wyłącznie duże. Były produkowane wyłącznie do statków, do okrętów. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o tym, że mogłyby być do samochodu. Natomiast w 1892 roku wymyślił i rozpracował mały silnik do samochodu, w szczególności przede wszystkim samochodów ciężarowych. No i właściwie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Karl Diesel również pracował na użytek militaryzmu niemieckiego. Przed I wojną światową Niemcy zbroili się. Wobec tego Brytyjczycy w szczególności bardzo źle patrzyli na funkcjonowanie przemysłu motoryzacyjnego niemieckiego, który miał mieć zastosowania wojskowe. No i wobec tego Diesel był jak gdyby na czarnej liście. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wywiad brytyjski pomógł mu w tym, czy nie, ale w nocy z 29 na 30 września 1913 roku, a więc przed rozpoczęciem wojny, I wojny światowej, Diesel wypadł ze statku, którym płynął właśnie z Anglii do Niemiec. Czy rzeczywiście sam wypadł z tego statku, czy temu pomogli w tym, nie wiadomo. Zwłoki zostały odnalezione przez rybaków, ale pozostawione w morzu. Wobec tego Diesel nawet nie ma swojego grobu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Skoro tutaj jednak dzisiaj Mira przyszła, ostatnie wydarzenia musiały nią wstrząsnąć. Nie powiedziała słowa o oddychaniu, nie zawiesiła Lenie na szyi żadnego czarodziejskiego kamienia, ani nie wręczyła zaproszenia na Bali czy inny Zanzibar, żeby tańczyła z obcymi ludźmi wokół ogniska w celu odpędzenia złych duchów. Po prostu siedziała przy stole, popijała wino naturalne, które przyniosła ze sobą i co jakiś czas zerkała na Kaję, krytycznie oceniając jej figurę, maniery i osobowość. Kobiety nigdy wcześniej nie rozmawiały. Nie żeby się unikały, bo nawet na ślubie Marka i Kasi siedziały niedaleko siebie, ale Mira nie uważała młodej żony Roberta za partnerkę do konwersacji. Dziś też potraktowała Kaję niczym służącą. Ku zdziwieniu wszystkich ta się nie obraziła i cały czas nadskakiwała Mirze. Lena w innych okolicznościach wyciągnęłaby braci na taras, żeby zapalić i pokpić, że ta strategia może przynieść efekt. Matka miała słabość do klakierów i odkąd odeszła z domu, otaczała się wyłącznie ludźmi, którzy ją wielbili. Ale dziś nawet Robert Filewicz był zachowaniem nowej małżonki szczerze wzruszony. Co tak naprawdę stało się w Czerlące? Harmider i przekrzykiwania przeciął głos Leny. W pierwszej chwili nie wszyscy ją dosłyszeli, więc powtórzyła głośniej. Ujawniono ostatecznie, kto to zrobił? O czym ty mówisz? Zainteresowała się Mira, a potem jakby wywołana do tablicy zmrużyła oczy i wyszeptała. Pięknie ci w tych włosach. Musisz częściej je zakładać. Lena tylko ze względu na mamę założyła perukę. Nie lubiła jej nosić, a w lecie było jej po prostu za gorąco. Dlatego dziś wybrała najkrótsze włosy ze wszystkich. Czarną, geometryczną fryzurę w stylu lat 20. Długa, równo przycięta nad brwiami grzywka sprawiała, że wyglądała młodziej i nieco azjatycko. Tato, mówię do ciebie. Lena udała, że nie słyszy słów Miry, bo jej zdaniem była to wyłącznie nieudolna próba powstrzymania jej przed rozmową, której nikt nigdy w tym domu nie podjął. Mama znała córkę na wylot i cokolwiek by o niej mówić, miała szósty zmysł. Od początku kolacji czuła, że córka jest nabuzowana.
2: Nie słyszałem się, Lom. Możesz powtórzyć?
1: Ojciec uciszył siedzących koło niego wnuków gestem.
2: O czym rozmawiacie?
1: Chciałabym wiedzieć, jak skończyło się śledztwo w sprawie rozpruwacza z Czerlonki. Chodzi mi o zabójstwo Ingi Fal. Przy stole natychmiast zapadła głucha cisza. Słychać było tylko przełykanie śliny i szuranie nogami. Nagle jedna z bratowych wstała i rzuciła serwetkę na stół. Chodźcie, dzieciaki, włączę wam bajkę, powiedziała słodkim głosem Kasia, żona Marka, a zgraja maluchów pobiegła za nią z talerzami ciastek w dłoniach. Chwilę potem stół opuściły kolejne dwie bratowe i Dawid, najmłodszy z braci Leny, który był zbyt mały, żeby pamiętać tragiczny wyjazd Silewiczów do dziadków na Podlasie. Miał wtedy 9 lat.
2: Uważasz, że to dobry moment na taką rozmowę?
1: Odezwał się Robert, kiedy przy stole zostali tylko najstarsi, Sebastian i Marek, oraz oczywiście Lena, Mira i Kaja. Ta ostatnia wahała się kilka sekund, ale rozumiejąc powagę sytuacji, zwyczajnie uciekła pod pretekstem zmywania. Opuściwszy salon, dokładnie zamknęła za sobą drzwi.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice całą.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.